107,4 MHz FM Radio Lotel. Nema pauze, samo hitovi. 107,4 Radio Lotel Loznica.